0: Szukam Wi-Fi, to jest Alan Rzeszpan.
1: Wi-Fi, to jest Alan Rzeszpan.
0: Szukam Wi-Fi, to jest Alan Rzeszpan.